0: Zostawiam tu.
1: I leave you
0: uleczona
1: here,
0: przez Ciebie.
1: Healed by you.
0: Wychodzę wolna.
1: I leave from here free.
0: Bądź uwielbiony, Jezu.
1: Be praised, Jesus.
0: Uzbierałem
1: I collected
0: ponad 100
1: more than 100
0: wypowiedzi
1: those stories
0: ludzi.
1: Of young people.
0: Ta druga część to była.
1: The second part.
0: Będę szukać ludzi.
1: I will seek
0: żeby
1: for
0: mówić
1: people
0: im dobre słowa.
1: To tell them
0: będę
1: well
0: szukać ludzi, którym trzeba
1: words.
0: Pomóc.
1: I will seek for people.
0: Mam parę złotych od rodziców, co trochę.
1: My help. I have some money
0: Wielkanoc.
1: From my help.
0: Oddam
1: the Easter is coming. I will give them
0: dzieci,
1: to you. I would like to see children happy who don't have anything, but I have everything. My beloved, God is where the life is.
0: Bóg jest tam,
1: God
0: gdzie
1: is
0: jego
1: where
0: miłość
1: his love
0: przyjęta przez człowieka
1: can be received,
0: wydaje owocem.
1: Gives fruits.
0: Kochać.
1: Love.
0: To znaczy
1: that means
0: przenieść tę miłość
1: to transmit
0: do ludzi, mówić
1: drugiemu
0: człowiekowi,
1: to
0: że jest
1: people,
0: piękny,
1: and to say to the other
0: że jest kochany,
1: that he's beautiful, that he's loved,
0: że jest wspaniały,
1: that he's wonderful.
0: Mówić ludziom, żeby się nie
1: to
0: bali,
1: tell people not to be afraid of themselves,
0: to wejść w świat,
1: also, to enter to the world,
0: właśnie taki,
1: which is like this.
0: I możecie postawić sobie pytanie.
1: And you can ask yourself a question.
0: Ale co ja mogę w takim
1: but
0: świecie?
1: What can I do
0: nawet
1: in this world?
0: Na
1: even
0: uczelni,
1: in my school, university,
0: pracy,
1: at my work,
0: domu,
1: even
0: mogę?
1: In my home, what can I do?
0: Wobec takiego świata,
1: in front
0: jest,
1: of this world as it is.
0: Ile?
1: How much?
0: Do Bangladeszu pojechała nauczycielka.
1: To Bangladesh, one teacher went.
0: Pojechała z małą grupką ludzi,
1: she
0: żeby
1: went
0: pomóc
1: with a small group of
0: tam,
1: people
0: tym biednym ludziom.
1: To help those poor
0: okazało
1: people.
0: Się, że pod wpływem
1: it realized,
0: they realized
1: that with poverty, with temperature,
0: infekcji,
1: with some infections, they are losing sight.
0: Wróciła I powiedziała
1: she
0: do swoich,
1: came home and she said to friends, in Bangladesh there are a lot
0: pomóc
1: of blinds, we need to help them.
0: Na pytanie, ilu
1: and
0: tych
1: when they asked
0: jest,
1: how many of them they are, she said, a lot of thousands,
0: milion,
1: maybe more than a million. And they
0: laughed
1: at her. How could you do this? How do you want to do this? Like with small group, like 5 people, with all the sea of blinds. My reaction was like this.
0: Zacząć od pierwszego,
1: I would like to start from the first one,
0: który jest najbliżej,
1: which is by my side. Who is by my side?
0: Zacząć od tego, który jest
1: start
0: przy mnie.
1: From this person who is by
0: jaki
1: my side.
0: Jest owoc po latach?
1: And what is the fruit after years?
0: Założono fundację I
1: they founded a foundation and 1,250,000 blinds had help.
0: Jak byśmy tak zrobili, tylu ile nas
1: if we would do this,
0: pomóc temu,
1: all of us here, to help to this person
0: pierwszy,
1: who is by my side, the first
0: pomocy
1: man, first one who will need my help,
0: to
1: kneel for
0: nie
1: this person
0: modlitwie,
1: who never kneels. I think, of course, about the prayer, not
0: stać
1: just on kneeling, to be
0: rzeczywistości, która jest
1: a testimony
0: taka,
1: of the reality as it is around us.
0: Znalazłem książkę,
1: I found a book,
0: audiobook.
1: It's
0: krótka historia ludzkości.
1: That's a short history of humanity.
0: Yuval Noah Harari. Pisze różne rzeczy
1: he wrote
0: tam,
1: a lot of things about the history of humanity,
0: coś,
1: but at the end I found something amazing.
0: Pomimo naszych
1: in spite of all
0: nie mamy już
1: things are discoveries,
0: tak
1: pojęcia, we don't have, we don't know which is our purpose.
0: Jesteśmy zawsze niezadowoleni.
1: We are always unhappy.
0: Z kanu przesiedliśmy się najpierw from na galery, potem na statki, potem w końcu na statki
1: ships,
0: kosmiczne.
1: And there with spaceships.
0: Ale nadal nie wiemy dokąd iść.
1: And still we don't know where to go.
0: Mamy taką władzę nad światem,
1: we have
0: jak
1: a power
0: nigdy.
1: Well, the world as
0: ale
1: we didn't
0: nie mamy
1: have
0: pojęcia,
1: ever. but we have no idea what to do with all of this.
0: Gorzej jeszcze.
1: It's even worse.
0: Człowiek wydaje się a man nigdy dotąd nieodpowiedzialny.
1: Seems to be unresponsible as he hadn't been ever. We made ourselves gods.
0: Którzy podporządkowują się jedynie
1: prawom fizyki. Who could submit just only for the laws of physics.
0: I pyta.
1: And he asks, is there something more dangerous than being an unhappy and unresponsible God who doesn't know what to do?
0: Don't know what to do.
1: Is there something more dangerous?
0: Ludzie ducha,
1: people of spirit,
0: to są ludzie, którzy podejmują,
1: who
0: odkrywają i nasłuchują to natchnienie, które płynie do nich
1: to the thought,
0: i idą to do the inspiration,
1: and who go to
0: do taty,
1: the first
0: do mamy,
1: one,
0: to father, to man, do tych, to my którzy friend, skrzywdzili, to idą those who i załamują to, co w tym świecie wydaje się
1: they
0: być kategorią
1: this,
0: pewną.
1: Which is the category
0: ja jestem tym,
1: of,
0: który robi
1: it's sure category that I am free because
0: wolność
1: I do what I want.
0: Tym,
1: the liberty
0: robię,
1: is that I do what I want.
0: I nic więcej.
1: And nothing more.
0: Stajemy się wolni.
1: We become free
0: od takiego nacisku,
1: from
0: co
1: this
0: pression powoduje.
1: Which is
0: powoduje
1: provoking
0: taką wolność
1: that the Holy Spirit.
0: I
1: the Holy
0: taką
1: Spirit
0: mądrość,
1: is giving us the liberty
0: ja
1: and
0: wiem,
1: the wisdom that I know,
0: ja się nie muszę tłumaczyć
1: that I don't need to explain
0: tak
1: about my behavior
0: albo
1: in front of everybody, or why I don't want to live like
0: albo
1: the world
0: miłość jest dla mnie
1: saying,
0: ważna,
1: or why the love is important for me,
0: dlaczego
1: or
0: ja
1: why
0: chcę być człowiekiem,
1: I want to
0: dla
1: be
0: którego drogi
1: man
0: dobra są
1: for who the ways of good they are.
0: Jeżeli przyjmiemy Ducha Bożego,
1: if we accept the Spirit
0: to stanie
1: of God,
0: się coś ważne,
1: something important
0: ducha,
1: will happen, because without the Spirit,
0: będziemy trzymali słowo Biblii,
1: we would be,
0: i będzie to tylko drukowany tekst,
1: we would be holding the text of Bible, and that would be only
0: Boga,
1: the right
0: musi być
1: written
0: czytane
1: text
0: w Duchu Świętym.
1: To, for this to be the Word of God,
0: Chrystus,
1: it should be read.
0: To ktoś z przeszłości.
1: With the Spirit, with the Holy Spirit.
0: Piękne słowa.
1: Jesus Christ is something
0: patriarchy
1: from the past. The beautiful words of Eastern
0: Patriarch.
1: The gospel is
0: Kościół
1: just a dead text. The church is organization.
0: Dominacją.
1: Powers, domination.
0: Nauczanie propagandą.
1: Teaching is a propaganda.
0: A chrześcijaństwo.
1: The Christianity.
0: Moralnością.
1: It's morality.
0: Podobną do niewolników.
1: Like slaves.
0: Jeżeli to wszystko jest w Duchu Świętym,
1: if all of this is in the Holy Spirit,
0: that
1: Jesus Christ
0: jest mocą życia. Kościół jest wspólnotą żywych.
1: The church is a community of life.
0: Piękną, wyzwalającą ludzi służbą.
1: Is a
0: nauczanie jest ogniem i pięćdziesiątnicą.
1: The teaching is a fire.
0: And
1: the Pentecost, the liturgy is a meeting with Jesus.
0: W różnorodności darów.
1: In a variety of gifts.
0: W rozeznaniu tego, co ja mogę wnieść do
1: in understanding of what I can give to the community.
0: Charyzmaty.
1: Charisms.
0: Wiary, modlitwy,
1: apostolstwa,
0: of faith, nauczania,
1: of belief,
0: proroctwa,
1: of prophecy,
0: służby,
1: of service.
0: To jest, kochani, to jest nasze
1: this
0: życie.
1: Is, my beloved, our life.
0: To jest mądrość,
1: this is the wisdom,
0: która powoduje, że widzimy
1: which
0: w sposób
1: zupełnie inny. To są ci
0: młodzi ludzie, którzy powtarzają,
1: zmienił mnie Bóg,
0: którzy piszą do mnie po bierzmowaniach, stało się coś.
1: Rzeczywiście
0: kimś innym, nowonarodzonym
1: stało się. Zawsze
0: jest tak, jak to się dzieje na spotkaniu z modlitwą.
1: Like this, when you go for a prayer meeting.
0: Podać dwa momenty.
1: I would like to give you two moments.
0: Nie można tu w Krakowie, nie mogę
1: here in Krakow,
0: nie powiedzieć
1: I cannot
0: o
1: say
0: modlitwie Jana Pawła.
1: Much to say about the prayer of
0: jeden,
1: the John Paul II for the one very one time in my life.
0: Nikt go wtedy nie widział.
1: Nobody,
0: nawet kardynał Dziwisz.
1: Nobody saw him,
0: ja byłem świadkiem,
1: even Cardinal Dziwisz. I was just a 1 meter on his side.
0: Nie moja zasługa. Miałem szczęście w 6 stycznia 90 roku.
1: The 6th January of
0: Bazylice.
1: I was celebrated to be priest with other 11 priests.
0: Ludzie byli z całego świata.
1: Papież to be a bishop.
0: Od rana przyjmował nas.
1: The Holy Father, he accepted us, admitted us to the coffee, to the lunch.
0: We dwójkę byli na obiedzie.
1: And our two of us from Poland.
0: Oni gdzieś się śpieszyli.
1: We were on the lunch.
0: Ojciec Święty mówi,
1: and the Holy Father told us we will go to the chapel.
0: I ja klęczałem od Ojca
1: and
0: Świętego,
1: I was kneeling.
0: Prawie ramię w ramię.
1: Just 1 meter from the Holy Father.
0: I kiedy spojrzał na tabernakulum,
1: and when he looked to the tabernacle,
0: tak z boku widziałem jego twarz.
1: I saw his face from
0: na chwilę
1: side.
0: Zaczął inaczej oddychać.
1: For a moment he started to breathe differently. I had an impression that there's no the same man that there is at my side. He disappeared, but he was there.
0: I nagle
1: and suddenly I felt
0: tak blisko,
1: that God is so close,
0: jakby się chciało wyciągnąć rękę.
1: As on my fingertips.
0: Drugą taką chwilę miałem,
1: the second moment
0: kiedy na przystanku
1: was
0: Jezus,
1: when on przystanek Jezus
0: 18-letnią dziewczyną,
1: with an 18-year-old girl, he surprised me with the happiness, with beauty. We were praying for our boy who said, everything which is mean is in me. We started to pray. And in a one moment, there was a sob, a laugh. He was crying. Everything was inside him.
0: Ja tak samo się czułem, jak wtedy
1: and
0: of
1: me, I felt the same, like on the side of the John Paul II. The God was there.
0: Jest zawsze w takich chwilach.
1: He is always in those moments.
0: Kiedyś prosiłem, żeby one time I asked
1: to the Holy Spirit for me to understand how much pain is the pain of Jesus for my sin. I would like to be afraid of
0: żeby
1: sin,
0: nie traktować go jak błędu
1: not
0: moralnego.
1: To think about it like a mistake of morality. And there was a retreat for the priests in our dioceses. A lot of parish priests, the rational man, there was a prayer, and I was to go with the monstrance and bless everyone. But I said to the father who was leading the prayer, no, when I am to go, so you need to pray first for me. So that was my second experience of the rest in the Holy Spirit. And I was lying on the floor and crying, crying a lot.
0: I felt what this
1: Sister Faustina wrote in her diary, how it hurts me, said Jesus,
0: this
1: that you cannot love, that you don't accept my love, that I'm giving my love, amazing my love to them, but they don't want to accept it,
0: that
1: this is a great pain, and I was sobbing. My beloved, I stood up, and from that very moment, I fell down to the ground. But from the very moment, more than before, when I stand up, I just run to the arms of Jesus, and he is holding me. He's embracing me.
0: I chcę zakończyć takim
1: and I would like to finish the great
0: testimony
1: from our sanctuary in Skrzetów. Father Bishop, he was walking with the monstrance.
0: Me.
1: And the boy said, we have 25 years old. In 1 year we will get married. Let's hold our hands. Jesus will be close.
0: Let's say
1: which is the most important. There's no time for silly things.
0: I wtedy razem powiedzieliśmy.
1: And then we said together.
0: Niech twoja miłość.
1: Let your love.
0: Będzie naszą miłością.
1: Be our love.
0: Niech twoja miłość decyduje o tym, jaka ma być nasza miłość.
1: How should be our love.
0: Potem musieliśmy zrobić jedną rzecz. How should
1: be loved. After that,
0: poszliśmy szybko do kościoła, w sanktuarium,
1: we
0: była spowiedź. Pierwsza taka spowiedź, gdzie nie było wyliczanki, tylko rzuciłem się w ramiona Jezusa. Biegliśmy do namiotu
1: spotkania.
0: Tańczyliśmy.
1: We were running to the tent of meeting. We were dancing. The Holy Spirit was carrying us.
0: Tak jest z Bogiem.
1: This is with God. How it is with God.
0: When
1: a man lets him to love in him.
0: Kiedy nie blokujemy jego miłości.
1: When we don't block his love.
0: Zakończmy ten dzień tak.
1: Let's finish this day like this. In a moment there will be on the altar.
0: Za chwilę będzie na ołtarzu.
1: There will be on the altar.
0: Jesteśmy w stanie wszyscy podejść.
1: Jesus, we are not able to come here close.
0: Żebyśmy klęczeli od ołtarza.
1: But I ask you from the altar very close. Don't be afraid of this. As close as you can.
0: I wołajmy o to.
1: And cry for
0: Chcę.
1: This. I want.
0: Naucz mnie.
1: Teach me.
0: Bym potrafił przyjąć, potrafiła przyjąć
1: twoją miłość. To accept.
0: O nic więcej. Patrz na niego.
1: Just see.
0: To jest
1: just
0: ten,
1: look at him.
0: Który myje nogi.
1: Nothing else. This is him.
0: To jest ten,
1: who wash our feet.
0: Którym powiedział Jan,
1: this is him.
0: Umiłowawszy swoich, umiłował do końca.
1: Like said St. John, who
0: napisał święty Jan Paweł II.
1: He loved
0: co
1: him
0: Bóg
1: till the
0: miał
1: end.
0: Jeszcze więcej and zrobić poza
1: John Paul II
0: tym,
1: wrote, what God
0: zjeść.
1: Could do more than he
0: zrobić?
1: Gives us himself to eat. What could he do more? This is how it is, the love of God. Just live from this place
0: wyjdźmy
1: with this love. Live from here with this love.